Na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na jembe, na j

Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, Anna Kaniecka. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, w nowym, lepszym 2026 roku. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście, że impreza sylwestrowa udana, a dziś chciałabym Was już zaprosić do nowej audycji pod tytułem Polska oczami mieszkającego za granicą Polaka.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosimy, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

Dzień dobry, witam Was w nowym roku. Anna Kaniecka ze studia Radiofabrik Salzburg z Vogel Radia. Dzisiaj mam dla Państwa audycję dotyczącą Polski oczami Polaka mieszkającego za granicą, a piosenki będą dzisiaj z płyty Top 50 Polskie Hity 2026. No i co ja bym chciała dzisiaj przekazać? Dzisiejszą audycję chciałabym poświęcić właśnie Polsce, ale nie tej Polsce z nagłówków, nie tej Polsce z politycznych sporów i szybkich komentarzy. Chciałabym opowiedzieć o Polsce widzianej z pewnej odległości, z perspektywy Polaka mieszkającego za granicą. Tak mogę siebie już nazwać. Mieszkam tutaj od ponad jednej dekady i zaczęła się już druga dekada. Za chwilę będzie w połowie drugiej dekady. Także myślę, że już mogę coś na ten temat powiedzieć. Odległość zmienia spojrzenie. Czasem wyostrza, czasem łagodzi, a czasem pozwala zobaczyć rzeczy, których nie widać z bliska. Kiedy mieszka się poza krajem, Polska przestaje być tylko miejscem na mapie. Staje się dla nas punktem odniesienia, czymś, do czego się wraca myślami, językiem i emocjami. I kiedy obserwuje się Polskę z zagranicy, pierwsze co uderza to temperatura emocji. Wszystko wydaje się intensywne. Dyskusje są głośne, spory są ostre, słowa dosyć mocne. Z zewnątrz widać, jak bardzo Polacy przeżywają to, co dzieje się w kraju. Jak bardzo Polska nie jest dla nich czymś obojętnym. Nawet jeśli się nie zgadzają, to nie zgadzają się na serio.

0: bądź.
1: I to był Mata z Kolim i Kalit. Jeżeli się orientujecie, to wiecie, o czym mówię, a jeżeli nie, to cieszę się, że mogłam was z nimi zapoznać. Teksty kontrowersyjne, ale niemniej jednak obecne piosenki w Polsce, dlatego tym się z wami dzielę. I tak jak wcześniej powiedziałam, nawet jeżeli Polacy się nie zgadzają z czymś, to nie są obojętni, nie zgadzają się bardzo na serio. Bym powiedziała, że media zagraniczne często pokazują Polskę w takim dużym uproszczeniu. Jeden temat, jeden konflikt, jedna narracja, przecież Polska to znacznie więcej. To kraj, w którym obok zmęczenia wciąż jest ogromna, ogromna energia. Kraj, który w ostatnich latach bardzo się zmienił, szybciej niż wielu jego mieszkańców zdążyło to zauważyć. I z perspektywy zagranicy widać te kontrasty. Widać te kontrasty bardzo wyraźnie. Nowoczesne miasta, czasami stare nawyki, a szybkość, ambicja, frustracja, poczucie dumy, ale również i poczucie braku stabilności. Myślę, że wielu z was przeżyło to również w ostatnim czasie. Jeżeli ktoś wybierał się do Polski na święta, na Sylwestra, to można było obejrzeć z bliska to, o czym teraz mówię. Ja chciałabym tylko powiedzieć to, co zauważyłam w dwóch miastach, czyli zaczęłam od Bytomia i tu pozdrawiam Sonię. Na zaproszenie Soni przyjechałam do Bytomia i zwiedziłam to miasto w takim szybkim, telegraficznym skrócie, ale co mnie uderzyło, to taka cisza, taki spokój, takie poczucie, że nawet jeżeli na rynku Starego Miasta stała tylko jedna budka z grzanym winem, to i tak ludzie bardzo się z tego cieszyli i tak czuć było tą wdzięczność mieszkańców. Poza tym obrazek, którego kiedyś nie można było zobaczyć, pełne restauracje ludzi, czy to turystów, czy to przyjezdnych, czy to też mieszkających w Bytomiu, ale pełne, po prostu po brzegi wypełnione rozmowami. Ludzie się spotykają, ludzie wspólnie świętują z sobą. To była końcówka roku. Przeżywają jakieś wspólne chwile, ale i nie tylko. Bytom jako stare miasto, gdzie powoli widać, że odbudowuje się, że kamienice są restaurowane, że powoli jakby jest ten duch nowości, młodej przedsiębiorczości. Widać, że mimo wszystko pozostał jakiś ślad z przeszłości, ale duch takiego już powoli, no takiego modernizmu bym powiedziała. I tutaj chciałabym podziękować bardzo serdecznie właścicielom kawiarni, przepięknej kawiarni klimatycznej, kawiarni, która się nazywa Bytom Zdrój. W tej to kawiarni wypiłam przepyszną kawę. Tam też są, podobno ja ciasta nie próbowałam, ale moi znajomi, z którymi byłam w tejże kawiarni, mówią o tym, że ciasta są tam przednie, że sernik wiedeński, a także Zacha Torte jest nawet lepszy niż we Wiedniu. I bardzo serdecznie chciałabym was tam też zaprosić, bo to nie tylko kawa i nie tylko serniki, ale również kultura i sztuka. W tejże kawiarni można wziąć książkę do ręki i pouczyć się słówek śląskich, pouczyć się języka polskiego na Śląsku, czy też ślązackiego, czy też gwary śląskiej i dowiedzieć się ciekawych rzeczy o Bytomiu, ale także i o samym języku. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i godne zobaczenia, także godne polecenia. Naprawdę ja jestem zachwycona, ja jestem po prostu urzeczona tym miastem, mimo że dużo nie zobaczyłam, ale bardzo serdeczni, uśmiechnięci, ciekawi ludzie, którzy chętnie robili nam zdjęcia, poproszeni, chętnie uśmiechali się mu. Ja nie pamiętam czegoś takiego, żeby jeszcze kiedyś w Polsce, idąc przez ulicę, ludzie uśmiechali się do siebie, a tutaj to przeżyłam, że tak powiem, na wjeździe do Polski. Także bardzo serdecznie dziękuję Bytomiowi i zapraszam do Warszawy teraz.

No, jesteśmy w Warszawie i teraz chciałabym podzielić się z Wami refleksją po moim pobycie w Warszawie i po tym, co tam zobaczyłam, co mnie zdziwiło, co zasmuciło lub też wprawiło w euforię. Kiedy wraca się do Polski po dłuższym czasie, uderza po pierwsze tempo życia. Pośpiech, nerwowość, ciągłe zaraz, szybko, nie ma czasu, szczególnie w Warszawie. A jednocześnie uderza coś jeszcze, bezpośredniość ludzi. I to dopiero widać, jeżeli się jest dłużej poza granicami kraju, a jeszcze widać bardziej, kiedy się jest dłużej bez kontaktu z krajem. Ja w tym roku byłam tylko dwa razy w Polsce, dlatego tak to wyraźnie widzę i myślę, że również i wy widzicie to wyraźnie. Rozmowy są krótsze, ale bardziej emocjonalne. Tam jest pełno emocji. W tych rozmowach jest dużo spontaniczności, jest dużo takich nieprzemyślanych stwierdzeń, nieracjonalizowanych. Jest taka właśnie mocna spontaniczność, mocna emocjonalność, mocne czuje się te emocje, czuje się tą rozmowę, że ta rozmowa jest inna, szczera, prawdziwa. Ludzie mówią wprost to, co myślą. Nie ma dyplomacji, no rzadko, a są tacy oczywiście, co również są dyplomatami, ale wydaje mi się, że to jest dużo bardziej takie wyraźne, dużo bardziej można to zobaczyć, odczuć. I ludzie śmieją się głośno, denerwują się bez ukrywania, nie mają takiej poker face, jest zupełnie inna energia. I to widzę jaki to jest, jaki ja mam dystans do tego i widzę, że zagranica uczy dużego dystansu, ale też Polska uczy dużego zaangażowania. I może też dlatego życie między innymi, między tymi dwoma światami bywa czasami trudne, bo człowiek uczy się innego rytmu, ale wciąż nosi ten pierwszy w sobie. I moje pierwsze wrażenie z pobytu, z wyjazdu do Warszawy, to była właśnie ta szybkość, ta nerwowość, to właśnie spieszenie się, to takie brak czasu na jakieś niepotrzebne rzeczy, to po prostu zupełnie inna percepcja niż tutaj, gdzie jestem, zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości. Ja nazywam się Anna Kaniecka i nagrywam dla Was tę audycję z radia, ze studia Radia Fabrik, a nasza audycja to Vogel Radio, Radio Ptasie ze szkoły.

Dla wielu Polaków mieszkających za granicą relacja z krajem jest skomplikowana. To jednocześnie bliskość i dystans, tęsknota i ulga, krytycyzm i przywiązanie. Z czasem zmienia się też perspektywa. Coraz mniej chodzi o to, jaka Polska powinna być, a coraz bardziej o to, jacy są ludzie, którzy w niej żyją. Ludzie zmęczeni, ale wciąż gotowi do działania. Chociaż to zmęczenie nie wszędzie widać. Podzieleni, ale bardzo emocjonalnie związani z miejscem, z którego pochodzą. Często krytyczni wobec kraju, ale gotowi go bronić przed uproszczeniami z zewnątrz. Niestety do końca nie jest taki obraz przedstawiany w mediach, jaki rzeczywiście jest w rzeczywistości. Polska to kraj mocno rozwinięty technologicznie, technicznie. Ludzie bardzo mocno rozwijający się, ludzie uczący się, osoby, które są proaktywne. A znowu dodam tutaj do tego oczywiście bardzo ważną kwestię, styl. Słuchajcie, styl, tak jak Polki chodzą ubrane, no to naprawdę aż miło popatrzeć. To widać, tę różnicę widać. Polki są zadbane, są umalowane, są dopieszczone, czego tutaj nie widać u wszystkich na wszystkich. A raczej widzi się tutaj przeciętność. Jeżeli już ktoś jest tak mocno zadbany, to jest to osoba, która pochodzi z bardzo wysokiej klasy w sensie finansowej. Tak, ponieważ takie zabiegi, jakie można zrobić w Polsce, tutaj są okropnie drogie i nie dla wszystkich dostępne. Chociaż już w Polsce też nie jest tak tanio, jak było. Natomiast jedna rzecz mi się tutaj taka nasuwa, taka zwykła wizyta u fryzjera, tu a w Polsce. W Polsce u fryzjera dostajesz przepyszną kawę z super wysokiej jakości maszyny, kawę o wysokiej jakości. Pytają, czy chcesz z mleczkiem, bez mleczka, z takim, z mlekiem sojowym, z mlekiem owsianym. No wszystko po prostu jest na wyciągnięcie ręki i do tego obsługa wysokiej jakości. Zawsze jesteś zadowolony, zadowolona. A nikt nie liczy ci oddzielnie za wysuszenie włosów, za zrobienie pasemek 10 więcej. Po prostu czegoś takiego w ogóle nie ma. W Warszawie idziesz do fryzjera i mówisz, co chcesz i po prostu wychodzisz zadowolona, wiedząc od razu, ile zapłacisz. Tutaj jest trochę inaczej. Jeszcze dostaniesz maskę na głowę. Tutaj wszystko kosztuje. Maska oddzielnie, 10 pasemek jasnych oddzielnie, 10 pasemek ciemnych oddzielnie, a jeżeli pani chce, żeby jeszcze pani umodelować głowę, no to jeszcze dodatkowa opłata. No to w ogóle mi to się w głowie nie mieściło i dalej mi się nie mieści, ale no takie są realia. Dlatego bardzo lubię chodzić, jeżeli jestem w Warszawie, od razu załatwiam wszystkie sprawy związane z beauty i idę do fryzjera i po prostu nie zastanawiam się, czy jeszcze sobie ułożyć włosy i dopłacać, czy bez układania już włosów, czy dostanę kawę, czy nie dostanę, czy brać kawę ze sobą, czy brać coś do picia ze sobą. Także co by tutaj nie mówić na Polskę, jednak rozwój usług w Polsce poszedł bardzo wysoko, bardzo szybko i jest to naprawdę zupełnie inna jakość, inna, lepsza, fajniejsza jakość. Aż miło po prostu przebywać teraz w Polsce i miło wchodzi się do różnych sklepów. Na przykład buty. Słuchajcie, 100 tysięcy różnych rodzajów przepięknych, ale mówię o butach pięknych, o butach takich, które chciałabym wszystkie mieć. I one są też już w rewelacyjnych cenach. One są też już droższe niż kiedyś, ale jakość i wzornictwo przede wszystkim, to w ogóle się nie da porównać do tego, co można tutaj w sklepach spotkać. Oczywiście tutaj już można spotkać fajne rzeczy, ale one są wtedy 5 razy droższe.
I no niestety tak to wygląda. Jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała poruszyć, to mianowicie również... Słuchajcie, sama osobiście mam poczucie, że być Polakiem za granicą to szczególny stan zawieszenia. Nie jest się całkiem tam i nie jest się całkiem tu i nigdy nie jest się całkiem stąd. I chociażbyś mówił bardzo dobrze po niemiecku, zawsze będzie delikatny akcent, no chyba, że pozdrawiam Sonię, która mieszka od 30 lat w Essen i mówi przepięknie po niemiecku, przepięknie. Ale mimo wszystko zawsze jest to poczucie, że dokładnie jest się tak troszeczkę na rozdrożu. Jest się między dwoma porządkami, między dwoma kulturami, między innym tempem, innymi zasadami, innym poziomem myślenia zupełnie. I innym zachowaniem, spontanicznością, brakiem spontaniczności. I jest to również dla nas ogromna lekcja, ogromne doświadczenie. Coraz więcej Polaków wraca do Polski, coraz więcej Polaków nie chce już żyć na obczyźnie, bo w Polsce naprawdę żyje się dobrze. W Polsce są przepiękne domy, przepięknie w domach. Ludzie przepiękni i również coraz bardziej świadomi, jak nie bardziej świadomi, powiedziałabym. Także jest to dla nas przede wszystkim ogromna lekcja z dystansu, ogromna lekcja uważności i odpowiedzialności za słowa, którymi opisuje się własny kraj. Własny kraj, czyli Polskę.

Polska widziana z zagranicy nie jest ani idealna, ani jednoznaczna. Jest krajem po prostu w procesie, krajem ludzi, którzy ciągle próbują się odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości. I może właśnie dlatego głos Polonii ma dziś duży sens. Nie jako głos lepszy czy głos mądrzejszy, ale jako głos z innej perspektywy. Bo odległość nie zawsze oddala. Czasem pozwala zobaczyć wyraźniej. Polska nie kończy się na granicy, nie kończy się na paszporcie ani na adresie zamieszkania. Dla wielu z nas Polska to coś, co nosimy w sobie, w języku, w pamięci i w emocjach. I o tej Polsce warto dziś głośno i z dumą mówić.

I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną, że słuchaliście tej audycji. Mam nadzieję, że podobało wam się, podobała wam się tematyka i podzielicie się w komentarzach swoimi refleksjami na ten temat. Ja już wam bardzo serdecznie za wszystko dziękuję. Dzisiaj była z nami płyta Top 50 Polskie Hity 2026. Przede wszystkim śpiewała Sana, Dawid Podsiadło i inni wykonawcy polscy. Muzyka polska jest wspaniała, pop muzyka obecnych czasów jest wspaniała. Zachęcam do zapoznania się z nią, a najprościej będzie słuchać naszego radia. Także wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym 2026 roku i do usłyszenia w kolejnej audycji. Ja nazywam się Anna Kaniecka i miło mi było poprowadzić tę audycję dla Państwa. W nowym